οι Νέλιουψη Χιτή. Intiste ne posarne politie. Tengo la camisa nera. Ustvarjen za politie. Radio.